Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Faktycznie, Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

motherfucker off.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witaj Macieju.
1: Witaj, Mirosławie.
0: Witamy wszystkich naszych słuchaczy, oglądaczy. I Maciek, zgodnie z zapowiedzią, kolejna audycja. Kontynuujemy temat Trivium, kontekst porozumienia. Nie będę przypominał za dużo, powiem tylko, że jeżeli chcecie troszeczkę więcej o Trivium posłuchać, co to takiego jest, to zapraszam na kanał Emitype i tam jest filmik na ten temat nagrany, albo do Radiocenzura, do poprzedniej audycji, gdzie o tym żeśmy zaczęli rozmawiać od strony właśnie patrzenia emitypowego, moich doświadczeń, nie tylko zawodowych, i przełożenia ich właśnie w cudzysłowie strukturalnie na codzienne życie. I dzisiaj chcielibyśmy się zająć właśnie. Dlaczego? Ponieważ nie trzeba być wielkim obserwatorem, żeby zobaczyć i dostrzec, że ze społecznością coś się dziwnego dzieje. Coś się dziwnego dzieje, mam na myśli, że w jakiś sposób ludzie już często w rozmowach wychodzi, no kiedyś to było, tak się ludzie spotykali, rozmawiali, wiedzieli o sobie więcej i nie mówię tu o jakichś tajemnicach czy intymnych rzeczach, tylko mieli jakąś taką większą bliskość, nazwijmy to sąsiedzką, społeczną. W tej chwili ta atomizacja, która poszła, sięgnęła tak daleko, że nie mamy czasu na utrzymywanie kontaktów jako takich towarzyskich. Jest ich coraz mniej, coraz szybsze, coraz bardziej skrótowe, żeby zmieścić więcej w tym samym czasie, ale to się również przekłada bardzo mocno na relacje związkowe, rodzinne, a więc również rodzice dzieci. Później w konsekwencji rodzi się kolejne pokolenie, w jakiś sposób wykształcone. No i właśnie rodzi się takie pytanie, no to co zrobić, żeby się lepiej porozumiewać? No, trzeba się lepiej porozumiewać, tak? Ale odpowiedzi ogólne, nie wiem jak ty, ale mnie one nie do końca zadowalały, bo zawsze brzmiały bardzo rozsądnie, bardzo tak niepodważalnie. I mądrze, no właśnie, to musisz się lepiej dogadać, no usiądźcie, to porozmawiajcie, to, ale to było takie hasła, które jeżeli wejdziesz w nie ciut głębiej, to okazuje się, że one nic nie znaczą, oprócz takich ogólnych mądrości. Jak jesteś nieszczęśliwy, no to zrób coś, żebyś był szczęśliwy, tak? No i już, no to pomogłeś, tak? No i teraz zajmując się tym, czym się zajmuję, studiując to, zgłębiając, zauważyłem pewne wspólne cechy, które jakby schematy, według których czy nam się to podoba, czy nie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, to funkcjonujemy według pewnych schematów. Te schematy nie są tylko nabyte, są jakby dla nas naturalne, tak? I tu przykładem tego naturalnego, takim moim odkryciem życiowym dla siebie było zapoznanie się właśnie z pitagorejskim i arystotelejskim trivium, czyli gramatyka, logika, retoryka, gdzie no, najprostszy sposób, stare bajki, tak? Dawno, dawno temu, za siedmioma za górami, za siedmioma rzekami, żył sobie stary król, miał piękne królestwo i rozwinięcie akcji. No właśnie, wszystko, co powiedziałem, to była gramatyka, czyli kiedy, dawno, dawno temu, gdzie, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, i tu można wstawić dowolne miejsce w Warszawie, w Paryżu, w Katowicach, w Ameryce i tak dalej. Żył sobie kto, czy był sobie kto, i miał co, albo co robił, co działał. I ten zlepek informacji, zwróć uwagę, że jakkolwiek wejdziemy głębiej, czy bardziej uzupełnimy, to on jest kompletny. On jest kompletny. Nawet jeżeli powiemy to w sposób taki spłycony, czyli tylko krótkie dane, to on daje dla naszego mózgu bardzo silny kontekst osadzenia, co się dalej będzie działo. No i później po określeniu gramatyki następowała logika, czyli krótko mówiąc, co ten za siedmioma górami dawno temu, ten król, co on tam robił w tym, robiąc to, czy mając to, co on robił, tak? I w konsekwencji, czyli dlaczego tak było, albo tak inaczej, czyli wysuwamy wnioski, tutaj logika. I w konsekwencji przedstawiamy te wnioski, czyli retoryka, dzielimy się tymi wnioskami, czyli retoryka, która odpowiada na pytanie jak. I teraz zobacz, możemy się tego uczyć na pamięć, ale myślę, że to jest tak silnie wkorzenione naturalnie, że w momencie, kiedy nieświadomie tego używamy, no to jak to ktoś kiedyś powiedział, pomieszano nam szyki. W czasie edukacji. Ale dlaczego? No, w myśl powiedzenia, jak ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną, tak? I możemy to zwalać na system, możemy to zwalać na cokolwiek innego. No nie wiem, na co zwalić swoją nieudolność, że dzisiaj nam się nie chce i się nie staramy, no to winny jest ktoś, czy winny jest coś zawsze, tak? Bo jest to taka wygoda, zrzucenie z siebie odpowiedzialności. Natomiast jeżeli się przyjrzymy, no to czy ja miałem rany dzieciństwa, czy ja miałem jakieś rany ojcowskie, matczyne, czy pokoleniowe, czy wcieleniowe, to nie zmienia faktu, że dzisiaj mam swoje lata, mam swoją świadomość i albo biorę odpowiedzialność za siebie i chcę coś z tym zrobić, co się wiąże wiąże z kolei z jakąś konkretną pracą, tak? Znalezieniem tego, wskazaniem tego kłopotu, przyjrzeniem się tego kłopotu. I Maciej, przecież ten kłopot to jest moje przeżycie. Dla tysiąca ludzi to może być żaden problem i żaden kłopot i ja tylko wydziwiam, wymyślam i jestem przewrażliwiony. Ale myślę, że każdy człowiek, przynajmniej z tych moich studiów, nazwijmy to, studiów przypadków, każdy człowiek ma swoje obszary, które były dla niego bardzo takie silne, bardzo takie odciskające duże piętno na życiu. No ale po to mamy właśnie swoją dojrzałość i świadomość, żeby się tym zająć, jeżeli chcemy. Ale to wymaga staranności i wymaga uważności, czyli czytaj, poświęcenia czasu. Natomiast jeżeli my nie mamy czasu na to, żeby poświęcić na siebie, na chwilę zastanowienia, no to skąd mamy wziąć czas na to, żeby jeszcze poświęcić chwilę na to, żeby się zastanowić, co u kogoś jest, tak? I w ten sposób, według mnie, wpadamy w pewną pułapkę pójścia na skróty z założeniem, że przecież ja mówię, to ty wiesz, o co mi chodzi.
1: Dokładnie. Czyli na zasadzie domyśl się.
0: Na zasadzie tak, skrótowo tego sławetnego domyśl się. I nawet jeżeli to domyśl się nie pada, to zwróćcie uwagę, że to cały czas jakby w niedopowiedzeniu jest wszędzie. No jak ty nie rozumiesz? Tu głupi jesteś, że nie rozumiesz? No nie rozumiem. No to nie wiesz, co to jest? To wiem, co to jest. A to nie wiesz, co to jest? No to wiem, co to jest. No to czego nie rozumiesz? No nie rozumiem, co chcesz mi przekazać. No przecież mówię po polsku, ale ja tego nie rozumiem. Ja słyszę słowa, ja powtórzę twoje zdanie. Czego brakuje? Brakuje kontekstu, a więc brakuje często no, gramatyki. Gramatyki. Ona jest albo zupełnie niepełna, w związku z powyższym nie można wysnuć z nich prawidłowych wniosków, tak? Czyli logika, która i tak się toczy, bo ona się toczy, jeżeli ma niepełne dane, to wnioski będą niepełne, a więc w dużej mierze często mijające się z rzeczywistością, nie chcę powiedzieć tutaj z prawdą, tak? No bo tu nie chodzi o prawdę, a raczej o kompletność, komplementarność całości przekazu i intencji. No i to nas dopada. I jeżeli myślicie, że to tylko dotyczy związków, nie wiem, partnerskich, no to dopada nas to w pracy, dopada nas to na ulicy, dopada nas to cały czas w interakcji z otoczeniem. Maćku, nie wiem jak na to patrzysz, rozmawialiśmy, może uchylę rąbka, rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, znaczy rano i wczoraj rano i właśnie miałeś okazję poobserwować, co się dzieje, kiedy już wiesz na co zwracać uwagę i co znaczy kontekst, tak? To może podziel się swoimi spostrzeżeniami i w praktyce, bo w zasadzie pierwszy raz w zeszłym tygodniu zostało to tak nazwane, tak? I ty mówisz, o kurczę, nigdy nie uświadomiałem sobie tego. No i miałeś od razu możliwość sprawdzenia nie tylko na sobie, ale na grupie ludzi, więc jeżeli możesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami.
1: Słuchajcie, akurat tak się składało, że w zeszły weekend byłem w Bieszczadach z taką fajną grupą, około 30 osób. I łaziliśmy trochę po górach, różne rzeczy robiliśmy. No i wiadomo, 30 osób, 30 relacji różnych. I przyglądałem się właśnie pod kątem pewnego próby zrozumienia między ludźmi. I tak.
0: Przepraszam, mój umysł cybernetyczny od razu się odpalił. 30 osób to nie jest 30 relacji. To każda z tych osób ma 30 relacji, a więc w sumie mamy prawie 900 relacji, tak?
1: I tu jest ten kontekst, bo wydawało mi się, że powiedziałem nie 30 relacji, tylko różnych relacji, ale może źle pamiętam. Jasne. Tych relacji oczywiście było mnóstwo. I teraz słuchajcie. Było, jak to wiadomo, w takiej grupie, która przebywa 4 dni ze sobą, 3 noce, no bywa różnie. I bardzo często, jakoś tak właśnie pod tym kątem, że rozmawialiśmy tydzień temu na temat kontekstów, zacząłem obserwować, że pewne nieporozumienia dotyczyły tego, że ktoś inaczej zrozumiał kontekst drugiej osoby. I dam konkretny przykład. Jeden z kolegów, taki dowcipniś, po obiedzie usiadł sobie przed restauracją i napisał sobie kartkę. Na tej kartce było napisane nalej. No i zapraszał tych, którzy wychodzili z restauracji i oczekiwał konkretnego rozwiązania. Natomiast ludzie reagowali różnie. Oczywiście oprócz tego, że niektórzy jak gdyby inaczej odczytali te słowo nalej, jedna osoba przeczytała to na olej, tak? Na jaki olej, nie? Druga osoba z kolei mówi, wiesz co, właśnie idę do ubikacji, to co mam ci tu nalać? Nie, na przykład, nie? No różne były koncepcje. Okazało się, że dwie osoby jak gdyby potraktowały ten napis w taki sposób, jaki oczekiwał twórca napisu. Jedna osoba, to był taki kolega, który jest fizykiem, on jak gdyby szybko, jak gdyby za tego zareagował, czyli poszedł do domku i przyniósł flaszkę.
0: Konkret to konkret, tak?
1: Tak. Drugą osobą byłem ja, który po prostu wyszedłem na chwilę, kupiłem piwo i
0: Kibel.
1: przyszedłem, żeby mu nalać. Ale reszta właśnie nie rozumiała kontekstu, albo po prostu reagowała w taki sposób, no bo na przykład ktoś nie miał, ktoś nie zrozumiał, o co chodzi, albo myślał, że to jest jakiś żart. I cała zabawa w tej, bo tam było nas w sumie przy tym stoliku w pewnym momencie około 10 osób. Dyskusja była na ten temat i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, jak widzicie z całego tego przykładu, chodziło o kontekst. Drugi przykład to jak tam dwoje osób się gdzieś tam rozmawia, tylko jedno rozmawia na inny temat, a drugie rozmawia na inny temat. I ja to czuję, ja to widzę. I zaczynają, i jedna osoba zaczyna się obrażać. I jak przerwałem na chwilę ich dyskusję i powiedziałem, że mam wrażenie, że ty mówisz o tym, a ty mówisz o tym, to było takie, wiesz, wow, a to o tym on mówi. To ja nie zrozumiałem. I zaczęły. Także miałem, jak to się mówi, możliwość obserwowania w praktyce tego, cośmy rozmawiali tydzień temu, jak ważną rzeczą jest kontekst, czyli przedstawienie dokładnie, tak jak powiedziałeś, w trivium, tak? Co jest istotne w tym, co ja chcę przekazać?
0: Wiesz, w podstawówce, kiedy uczymy się pisać, to pada przynajmniej, ja pamiętam bardzo, piszemy całymi zdaniami. Całymi zdaniami. Całymi zdaniami, tak? Całe zdania, czyli czytaj też kontekst, żeby on podawał. No i zobacz, wydaje się to takie błahe, ale zupełnie inaczej, Maćku, to wygląda, kiedy się przyglądasz takim rozmowom, dyskusjom świadomie, zwracając uwagę, nie wchodząc w treść, a w formę, wtedy zaczyna być widać, jak bardzo dużo nieporozumień dotyczy tego, że jedna strona się zapina, druga strona się zapina i przekonują się do tego, kto nie ma racji.
1: Tak.
0: Tak? Ale w ogóle w takich częstych właśnie takich dyskusjach brakuje jednego elementu ciekawości, co ty tak naprawdę przez to chcesz powiedzieć, co ty chcesz przez to przekazać, tak?
1: Jasne. Tam jeszcze jeden ważny element w tych dyskusjach to były emocje.
0: No tak, od razu wchodzą natychmiast.
1: Dokładnie, bo jak wchodzi i kto jedna, wystarczy, że jedna osoba wejdzie w emocje, druga te emocje w jakiś sposób przejmie, no i zaczyna się,
0: To się nazywa
1: delikatnie
0: rezonans, tak?
1: mówiąc, awantura.
0: Tak, to się nazywa rezonans, czyli krótko mówiąc, jeden wchodzi na troszkę wyższe częstotliwości, drugi natychmiast chce dorównać. Można powiedzieć, że naczynia połączone, tak? Czyli zawsze dąży do równowagi.
1: Przepraszam. W kontekście, moim kontekście zrozumienia, oni nie wchodzą na wyższy, tylko na niższe
0: No tak,
1: wibracje.
0: i to jest to takie niższe wibracje, ale wyższą częstotliwość, tak? Wyższą
1: Okej.
0: częstotliwość, czyli bardziej się denerwują. Mówię tu o częstotliwościach mózgu, krótko mówiąc, bo napięcie zwiększa częstotliwość mózgu, czyli
1: Tak.
0: stres i tak dalej, tak? Wchodzi, czyli człowiek zdenerwowany w pośpiechu i tak dalej, na pewno nie idzie w kierunku 7 Hz, tylko w kierunku 13, 14 i wyżej herców, tak? Więc to nakręcenie powoduje, że druga strona chce, zupełnie nieświadomie, chce jednak złapać to porozumienie i zaczyna dorównywać. Tak? No w konsekwencji obydwoje są na już zupełnie innych częstotliwościach. Dotykamy tutaj kolejnego elementu: pilnuj swoich częstotliwości, pilnuj swojej energii, pilnuj swojego stanu, czyli staraj się zachować, jeżeli widzisz, że kontekst zaczyna gdzieś tam umknął, ta porozumienia, ta platforma, to ważne jest, żeby pozostawać przy swoim, tak? Żeby pilnować nie przy swoim zdaniu, tylko przy swojej częstotliwości, czyli czytaj, wejść, tak jak ty to ładnie nazywasz, wejść w rolę obserwatora, przyglądać się nie tylko treści, ale formie, w jakiej to idzie. I nagle ten dystans, kiedy my obniżamy jeszcze swoją częstotliwość mózgu, no to automatycznie się wyciszamy. Automatycznie trudniej nas wciągnąć w jakąkolwiek konfrontację, no co niestety dla osoby, która się nakręca i idzie coraz wyżej, bo tylko tak potrafi, no to może być czasami prowokujące. O czym też wspominałeś nieraz w audycjach swoich, co u Maćka tak najbardziej denerwuje, jego spokój, tak? Jego opanowanie. No, w tym spokoju trudno znaleźć oparcie w momencie, kiedy ktoś chce towarzyszyć, czyli wciąga cię na swoje pole i stare powiedzenie: nie walcz z głupcem, bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, potem pokona doświadczeniem. Ale teraz wróćmy z powrotem do naszych relacji i do naszego trivium, do gramatyki, do kontekstu. Zobaczcie, kiedy dziecko nie dysponuje jeszcze umiejętnością złożoną zdań, tak, to ono naturalnie rzuca hasło tylko, hasło i hasło. I teraz rola rodzica jest domyślić się tego kontekstu. Mama, jabłko. I teraz co jabłko? Widzisz jabłko? Chcesz jabłko? Nie chcesz jabłko? Czy co jabłko, tak? Co jabłko? To jest ten sławetny dowcip, nie wiem czy znasz. Wchodzi konduktor do przedziału i mówi: bilet. A facet tak patrzy: trąbka. Jaka trąbka? Jaki bilet? Tak? Dogadali się. No właśnie. I to jest, ja uwielbiam to w języku polskim, taką wieloznaczności, które można wykorzystać po to, żeby obnażyć w pewnym sensie absurd komunikatu, który dana osoba daje. I tu absurd komunikatu, ponieważ nieświadomie mamy coś w głowie, to jest to, co w zeszłym odcinku mówiłem, tak? I co ty o tym myślisz? Ale o czym? No, przecież no nic nie powiedziałeś od 20 minut, ani słowa. O czym mam myśleć, tak? I to jest, zwróć uwagę, że jeżeli wejdziemy tutaj w dwie osoby, które schodzą się, wałkujemy to praktycznie cały czas, spotykają się dwa światy, dwa żargony, dwie gwary, dwa sposoby składni przekazu informacji, umiejętności komunikacji. I każda chce przyrównać jedną do siebie. I tak to oddziaływanie następuje, czyli jedna się uczy strona i druga się uczy. Czyli tworzy się jakby język hybrydowy. Kłopot w tym, że my do tego języka hybrydowego podchodzimy zupełnie nieświadomie, tworzymy go zupełnie nieświadomie, nie wiedząc nawet, nie zdając sobie sprawy, że go tworzymy, a wystarczyłaby odpowiednia uważność i ten proces tworzenia wspólnego języka w danej relacji byłby dużo szybszy i przede wszystkim oparty nie o wyobrażenia jednej czy drugiej strony, co ta druga strona na pewno, tylko o już twardą wiedzę, ścisłą wiedzę, tak? Czyli uczymy się, że nie wiem, no, o, jest cytryna. Aha, to jest cytryna. Nie, to jest pół cytryny. No rozumiem, dobra, okej, to jest pół cytryny, tak? I już. Następnym razem powiem: podaj mi pół cytryny. Prawda? Ale to przecież głupie, przecież no co, głupi, nie, jak ci powiem: podaj cytrynę, to co mi podasz? A czasami właśnie o to się rozbijamy, o te półsłówka, o niedopowiedzenia, o niedookreślenia, czyli o brak kontekstu. bo łatwiej, prościej rzucić hasło. I owszem, to ma swój fundament, czyli czytaj takim obszarem, w którym funkcjonują takie hasła, gdzie kontekst jest jakby wdrukowany wcześniej, no to jest na przykład wojsko, tak?
1: Tak.
0: Przecież komenda to komenda, krótko, to bez zbędnych słów, ale to działa tylko dlatego, że wszyscy znają definicję i co się za tym kryje. Prawda? Jak pada komenda, padnij, no to, że my nie wiem co, to każdy się kładzie, nie zwracając uwagi, oj tu kamień, a tu kałuża, a coś tam, prawda? Ale to był cel taki, ze względu na okoliczności domniemane funkcjonowania takich ludzi, czyli w stresie, w napięciu, w niebezpieczeństwie, w szybkości działania, gdzie tłumaczenie zabiera czas niezbędny do tego, żeby przeżyć albo żeby wyjść z opresji, czyli w konsekwencji przeżyć. No to musiało tu wprowadzone być bardzo krótkie komenderowanie, czyli komenda, działanie, tak? I podobnie, wiesz, znają tę zasadę bardziej albo mniej świadomie programiści, którzy wiedzą, że konkretna komenda wywoła konkretne funkcje w komputerze, tak? Ale kiedy wywoła? Wtedy, kiedy pod tą funkcją są podpięte kolejne rzeczy, tak? Czyli można zaprogramować komputer, że jak wpiszę dom, to on mi pokaże konia. Ale jak napiszę domy, to mi pokaże konia z wozem. Tak? To jest kwestia podpięcia obrazów pod komendę. I teraz my tworzymy te komendy w postaci rzeczowników, rzecz, ale również przymiotników, czyli jaki, tak? I tu jest piękny pokazane kiedyś, zobaczyłem, usłyszałem lata całe temu i mi się bardzo spodobał ten przykład, podzielę się z wami. Czyli krótko mówiąc, w języku polskim funkcjonujemy rzeczownikami. Co to jest? Dłoń. A co to jest? Pięść. A co to jest? I nagle nie ma na to rzeczownika, tak? To jest bardzo dobry przykład, że my mamy ograniczenia językowe i w konsekwencji to, co opowiadam, co profesor Mazur powiedział, na świecie jest więcej zjawisk niż definicji, dlatego podkradamy sobie słowa. Jeżeli chcesz to określić, to już powiesz taka zginająca się pięść albo zaciskająca się dłoń, tak? Albo zobacz. Zamiennie pięść albo dłoń, ale ona coś robiąca, prawda? I to jest właśnie przykład bardzo dobry, jak nasze mózgi kodują obrazy, czyli nazywamy, używamy wyrazów. No i teraz, skoro nasze mózgi myślą obrazami, bo myślą obrazami, chcemy komukolwiek coś powiedzieć, zapytać, poprosić, czyli zakomunikować w dowolnej formie, używamy kodów. Kodów naszych obrazów. Rzecz w tym, że kody naszych obrazów nie zawsze równają się kody obrazów drugiej strony. Czyli nasze połączenie spójne kilku komend znaczy dla nas tyle, a dla kogoś może znaczyć w ogóle abstrakcję albo nic. I tutaj się rozbijamy o co? O komunikację, czyli o wymianę naszych myśli, naszych obrazów, tak? No bo to jest to, o czym myślisz? O niczym. Jak o niczym? Nie możesz o niczym myśleć, tak? Myślę o tym, o tym, o tym. Ale zobacz, jeżeli ja ci powiem, o czym myślę, to może znaczyć to, albo to. Ale jak określę kontekst, w jakim kontekście o tym myślę, to już nabiera bardzo wyrazistej formy, tak? Bardzo precyzyjnej formy. I dlatego wydaje mi się, że nasze największe niedopatrzenie, które jest, to jest po pierwsze nie uczenie tego dzieci już, od dziecka, czyli patrz, wracamy do Pitagorasa. Już malutkie dzieci uczono i cały czas zwracano uwagę na naukę trivium. To była podstawa, tak.
1: Dobrym przykładem właśnie takiego, to tym, o czym mówisz, są wiersze.
0: Tak.
1: Prawda? Autor ma coś na myśli, przekazuje to w takiej ciekawej formie, nie do końca takiej stuprocentowo pewnej, i później jest fajna zabawa, kiedy ludzie, którzy usłyszeli dany wiersz, rozmawiają na temat tego wiersza mają bardzo różne spostrzeżenia, obrazy na temat tego wiersza.
0: Tak, poezja jest świetnym przykładem, zresztą nie tylko poezja, no proza również, bo używamy tam, wiesz, metafor, używamy tam porównań, używamy tam personifikacji wszystkich stylów językowych, tak? No przykładem takiej personifikacji, która wymyka się, że tak powiem, spod kontroli, czy wymknęła się już dawno pokoleniowo spod kontroli, jest postać Boga. Którego żeby człowiek mógł zrozumieć No i zobacz, aż się waham teraz, kim czy czym jest Bóg, tak? Mówiąc dokładnie, no to przedstawia się nam jako personę. Niby się mówi, nie, on nie ma ciała, on jest wszechobecny, ale i tak nadaje się mu cechy jakby ludzkie, tak? Czyli tutaj mądrość, przenikliwość, sprawiedliwość. A jaka to sprawiedliwość? A gdzie był Bóg, jak to robili? Czy to, a to Bóg cię pokarał? Zobacz, wszystko w sposób naturalny odnosimy do zachowań ludzkich. I co z tego, że hasłowo powiemy, ale Bóg jest ponad wszystko, jeżeli nasz mózg jakby tego nie ogarniał w istocie, a dalej sprowadza to na poziomie podświadomym do persony, tak? Do osobistości, no?
1: Na tym spotkaniu, na którym byłem na Bieszczadach, no były różne, jak to się mówi, dyskusje na różne tematy, między innymi na temat Boga. Tak, jakiś dziś jakiś tam wyniknęło, że Bóg stworzył wszystko. A jeden kolega powiedział, oprócz jednej rzeczy, to człowiek stworzył Boga. Ciekawe, nie?
0: No, ciekawe podejście, tak.
1: Ciekawe podejście, że według niego to człowiek stworzył Boga, nie?
0: No, już w tym kontekście użyłbym raczej słowa dostrzegł.
1: Okej, ale zobacz, ile może być kontekstów.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc o tym mówimy. I teraz zobaczcie, jeżeli chcemy polepszyć swoje relacje z innymi osobami, no to nie ma innego wyjścia, jak zwracanie szczególniejszej uwagi na sposób komunikacji, bo to on będzie przedstawiał nas. I teraz idąc no to, czego uczy między innymi psychologia, oczywiście schemat zaczerpnięty od matematyka, czyli od Claude'a Shannona. Powstaje myśl, intencja w głowie, tak? Następnie jest kodowanie, wysyłam komunikat w postaci słowa, dźwięku. Ty odbierasz to i następuje interpretacja, tak? Pod warunkiem. I ta interpretacja, i po interpretacji powstaje u ciebie myśl, odpowiedź, sprzężenie zwrotne. No i teraz ta interpretacja będzie zbliżona do mojej, czy taka sama jak mojej, jeżeli posługujemy się jednym kodem, tym samym kodem. Jeżeli ten kod jest podobny, patrz, polski, czeski, to nie będzie oznaczał taki sam, tak? Chociaż słowa brzmią bardzo podobnie, nie? Albo nieraz są te same słowa, ale oznaczają zupełnie inne rzeczy. No i
1: Chociażby ze względu na akcent.
0: tak, ale no akurat czeski jest taki, że jest bardzo, bardzo zbliżony i do polskiego. Ale teraz zobacz. Na etapie przekazu, przesyłu komunikatu. Ten przesył idzie w środowisku jakimś i tam są tak zwane szumy komunikacyjne, czyli jakieś przeszkadzajki, które powodują zniekształcenie komunikatu lub zakłócenie tego komunikatu, prawda? I my sobie nie zdajemy sprawy, że tymi przeszkadzajkami są właśnie często inne środowiska, na przykład hałas, na przykład twojego języka użyje nasze emocje, które mamy w sobie, tak? Że to są wszystko ewentualne szumy komunikacyjne, bo jak jesteś zdenerwowany, inaczej zakomunikujesz niż nie, jeżeli jesteś spokojny, a jeszcze inaczej, jeżeli jesteś rozmarzony, a jeszcze inaczej, jeżeli jesteś rozanielony, a jeszcze inaczej, jeżeli chcesz coś konkretnie zrobić, tak? Więc tych form komunikatu mamy bardzo wiele. Ty to nazywasz, przyjmujemy różne role. Ale ja bym to rozdzielił. Rola jest jedno, a forma komunikatu w danej roli to jest jeszcze coś innego zupełnie, tak?
1: Jeszcze jest jeden element, który zauważyłem właśnie w tych relacjach tej grupy, z którym byłem, że ktoś coś mówi, a druga osoba nie słyszy tego, co on mówi, tylko jest jak gdyby w swojej głowie usłyszał hasło koń i od razu sobie
0: Wszystko inne
1: myśli
0: poszło.
1: o koniu.
0: Tak.
1: Ale on na temat konia to tylko była nawet dygresja jakaś, czy coś w tym rodzaju. I się znowu zaczyna problem, bo nie złapał całego kontekstu. Bo kontekst trzeba złapać cały, od początku do końca, bo jak tylko złapiesz fragment kontekstu, no to już jest problem.
0: Ale to wynika, ja ostatnio miałem takie doświadczenie, akurat dotyczyło też rozmowy i wiem, że było troszkę słabe połączenie internetowe, więc ta rozmowa była trochę zakłócana. Kłopot w tym, że jeżeli ja mówię, to ja nie słyszę zakłóceń, nie? Zakłócenia są ewentualnie u ciebie, że mi przerywa. Ile razy w naszej
1: Dokładnie.
0: rozmowie ja mówiłem: Maciek, ja cię nie słyszę. Tak, a teraz? A teraz? No teraz to usłyszałem. No i znowu, i dalej cię nie słyszę. No ale słyszałeś, a teraz? No to mi nic nie daje. Ja mogę usłyszeć albo nie usłyszeć, kiedy idzie ciągły komunikat. Wtedy to zrobię, a nie hasło, tak? Ale to i miałem taką rozmowę, w której no, doszło do w ogóle totalnego nieporozumienia. Wspominałem o trenerach i to trenerach, którzy funkcjonują w ubezpieczalni akurat. O grupie trenerów. No nieważny jest kontekst, chodzi o sam komunikat. No i po pewnym czasie rozmowy usłyszałem, bo ja mówiłem o trenerach BHP. Ja takie oczy, wiesz, ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, dla mnie jakaś absurdalność. No mówiłeś o trenerach BHP. No nie. Nie mówiłem, tak? I teraz zobacz, dlaczego to przytaczam? Bo to są właśnie codzienne sytuacje, z którymi się znajdujemy. To jest bardziej, że tak powiem, rozłożone. Natomiast gdybyśmy popatrzyli, to wszystko sprowadza się do tego procesu komunikacyjnego, do tego zrozumienia. Jeżeli słyszę, że druga strona nie odpowiada, czy to sprzężenie zwrotne nie następuje w naszym kontekście, tak? To już wiem, że komunikat został źle zinterpretowany. I wiesz co, z mojego punktu widzenia, jako nadawcy, ma to drugorzędne znaczenie, czy dotyczy to szumu komunikacyjnego, czy błędnej interpretacji. Efekt jest cały czas ten sam. Komunikat w pełni nie dotarł. I to, czego lata całe tego uczyłem się, to zawsze za komunikat odpowiada nadawca. Za zrozumienie komunikatu odpowiada nadawca. I przykładów tu mogę podać. Przez lata całe, jak wiesz, pracowałem w kancelarii, więc często te przede wszystkim pisma sobie chodziły i nieraz było tak, no mamy jakąś odpowiedź, nie mam, ale no ja wysłałam maila. No dobrze, ale czy ten mail doszedł? No nie wiem, ja wysłałam. Okej, jak wysyłasz pismo pocztą, to bierzesz ZPO, zwrotne potwierdzenie odbioru, tak? I wtedy przychodzi ci zwrotka, że zostało odebrane. Bo jak wyślesz bez ZPO, to nie wiesz, czy zostało odebrane, czy nie, i czekasz, dopóki ci list nie wróci, albo nie, albo wróci. A tak to masz potwierdzenie, że został odebrany. Ale zobacz, na mailach czy na SMS-ach my już często to zaniechamy, tak? No, niektóre telefony mają funkcję, że widać, że została wiadomość odczytana, prawda? Ale nie wszędzie. Na mailach też możesz mieć taką funkcję, ale nie musisz. No i teraz, jeżeli nadaję jakiś komunikat, czy nie w moim interesie jest upewnić się, że on dotarł? Tak, jakąś wiadomość, upewnić się, dostałeś, tak, okej, to teraz czytam, czekam na odpowiedź, czyli czekam na sprzężenie zwrotne. Tymczasem, jeżeli ten sam schemat wprowadzimy w naszą komunikację, taką werbalną, to okazuje się, to są właśnie te sytuacje, w której coś mówimy i nie mamy odpowiedzi, się złościmy. No co, nie słyszysz, że do ciebie mówię? No nie usłyszał. No jego wina, bo nie usłyszał, bo przecież ja chciałem, żeby on usłyszał. To jego wina, że on nie usłyszał. Nie, okej. Nie wiedziałem, to powtórzę jeszcze raz. Tak? I teraz zobacz.
1: Ale wiesz co, to dam ci jeszcze jeden przykład. Pracowałem z młodym chłopakiem, który narozrabiał. No i rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy. I co chłopak robi? Bawi się jakąś tam zabawką. I widzę, że całą uwagę ma skupioną na zabawce, a nie na tym, co ja mówię. I ja w pewnym momencie, no widzę, czuję, słyszę, że on mnie nie słyszy. I poprosiłem go, żeby odłożył zabawkę. To na chwilę odłożył na bok. Ja mówię, schowaj do plecaka. Nie. On chce patrzeć na zabawkę. On w tym momencie to jest dodatkowy taki element, że ten, który przekazuje informację, musi się upewnić, czy dana osoba.
0: Tak. I teraz jak się upewnić? Zapytać. Kłopot w tym, że często odpowiedź nie jest prawdziwa.
1: Tak.
0: Czyli ja podam ci sprzed lat przykład, bawiłem się tym, uwielbiałem to. To zawsze budziło śmiech i złość na mnie. Ale no ja dużo czytałem, więc często będąc w domu, jeszcze moja małżonka mówi, no to czytaj na głos, ja będę słuchała. No to dobra, to czytam. Czytanie na głos wymaga większego wsadzenia uważności, energii, niż jeszcze wszystko chodzi, tak? Niż czytanie sobie po cichu. No to czytam. Ale widzę tak, jak ty mówisz, tym się zajmuję, chodzi. Słuchasz? Tak, ja słucham, czytaj. Aha, no to czytam. No i w pewnym momencie mówię, no i wzięła ta babcia z czerwonego kapturka, poszła sobie do lasu i złapała słonia. Temu słoniowi mówi, oddaj mi tą rybę, bo jak ci nie wezmę tej wędki, to wtedy spadniesz. Wiesz, i wszystko robię. I gadam, i słuchaj, żadnej reakcji, nie? I w pewnym momencie dopiero po jakimś czasie, co tam jest tak napisane? Ja mówię, nie, no gadam bzdury, bo mówisz, że słuchasz, ale rozumiesz? I to jest taki świetny, wesoły sposób, gdzie możesz, przypomniało mi się, jak mówiłem
1: Kupuję,
0: o tym chłopaku.
1: Irek, kupuję to.
0: Absolutnie, słuchaj, no to trzeba mieć oczywiście troszeczkę kreacji, żeby zupełną abstrakcję mówić, nie? Jeżeli ci się dziecko bawi, to jeszcze nie jest sygnał dla mnie osobiście, że on nie słucha, ponieważ są osoby, tak jak ja, że koncentrację ma w ruchu, więc ja nie muszę na ciebie patrzeć, coś będę robił i tak dalej, ale dlatego, że chcę bardziej cię usłyszeć, tak? Bardziej cię usłyszeć. To może
1: Ale
0: stworzyć warunki,
1: upewnić
0: że
1: się
0: nie słucha.
1: trzeba, czy
0: Ale
1: upewnić.
0: upewnić się trzeba, tak? No i teraz pytanie, a ty słuchasz? No to co odpowie takie dziecko po latach szkoły? Kowalski, nie słuchasz. Słucham, proszę pani, to powtórz. No, tak? Ale słucham. Oczywiście, że tak. I zobacz, to są nawyki, które nabieramy w dzieciństwie. Tak? Dlaczego? Bo jak cię złapie na tym, że czegoś dobrze nie robisz, to dostaniesz naganę czy karę. A jak dobrze, no to nagrodę, tak? No i teraz wiesz, no ucieczka przed karą, no po prostu. No więc jak coś do ciebie mówi, nie wiem, małżonka, uchem wpuszczasz, ucham wypuszczasz, ty mnie w ogóle nie słuchasz. No słucham cię, słucham. Tak? Jest nawet taki mem, bo ty mnie w ogóle nie słuchasz. A co, bo cię nie słuchałem teraz? Rozumiesz? I my po prostu siebie nie słuchamy. To dlatego, że na przykład komunikat, który do nas idzie, jest dla nas nieistotny. Tak.
1: Jest jednak różnica między słowem słucham a słyszę.
0: Oczywiście, to jest sztuczna różnica, ale ona jest bardzo istotna po to, żeby rozróżnić, tak? No bo słucham, słyszę, no to w zasadzie słowa są pokrewne i znaczą niemalże to samo. Natomiast faktycznie jest ta różnica, że niby głos dochodzi, ale nie rejestruje tego, tak? Albo dochodzi, wpada, wypada i w ogóle się tym i rejestruje, to jestem uważny na to. I my tracimy umiejętność, niestety tracimy umiejętność tej uważności. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie, to brak uważności na coś to też jest mechanizm ochronny, mechanizm, który pozwala nam funkcjonować, tylko my nie umiemy nimi zarządzać, po prostu. Nauczyć się świadomie zarządzać mechanizmem, a połowę problemów mamy z głowy, tak? Czyli nie trzeba rozwiązywać kłopotów, wystarczy naprawdę dobrze się komunikować, poświęcić trochę czasu na wspólną komunikację i nagle okazuje się, że mówimy o tym samym. Tak? Ile razy byłeś świadkiem rozmów, że się ludzie spierają, spierają. No ale ja mówię to, no ale ja też to mówię. To my, a, no, no tak, to mówimy o tym samym. No, no, no, no to tak, to, no to tak, to tak, ale inaczej to nie, tak? Czyli zobacz, nie, znowu wracam do tego, nie spieramy się o wartości, o zjawiska, spieramy się najczęściej o formę, w jakiej to przedstawiamy, nie? No i teraz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest źle, jeżeli dwóch nauczycieli się będzie kłóciło o to, jak jest poprawna, bez pokazywania kontekstu i z czego to wynika, to nie są w stanie sprawić tych światów, bo nachodzi na to, jeszcze nakłada się na to takie zacięcie się w sobie, tak? Ja mam tylko rację, a ty mówisz na pewno głupoty. No to jest bardzo częste też, tak? Bardzo częste, jak to jeden z profesorów powiedział, nie ma nic gorszego niż człowiek wykształcony ponad swoją inteligencję. Problem z takimi ludźmi polega na tym, że mają całe mnóstwo certyfikatów i chowają się za tymi certyfikatami, tak? Że on już ma certyfikat, to on już na pewno wie i na pewno to robi. No jednak, jak życie pokazuje, to cały czas coś nowego odkrywamy, cały czas coś nowego zgłębiamy, cały czas przychodzi nowe olśnienie czy nowa wiedza. No więc zamykanie się na pewnym poziomie, takie zacietrzewienie jest szkodliwe dla nas samych, no ale później sprowadza się to do tego, że mamy konflikty, kłócimy się, a kto cierpi? Każda ze stron, tak? Tylko moja złość jest moją, dalej pozostaje moją złością. Ja się wkurzam na ciebie, ale to ja się wkurzam. Ty mnie denerwujesz, ale to ja mam to denerwowanie w sobie. To ja mam to rozedrganie, tak? Bo gdybym ja dał spokój, to ty se rób, co chcesz.
1: Szczególnie, że określenie zdenerwowałem się
0: To jeszcze jest poprawne.
1: poprawne, bo zdenerwowałem się wprawdzie na niego, tak?
0: Tak.
1: Ale samo słowo zdenerwowałem się. Czy kto kogo zdenerwował, nie?
0: No właśnie. I popatrz, takie proste rzeczy, a nie mamy czasu nad tym, żeby się zastanowić, żeby zrobić. Pół biedy, my często o tym rozmawiamy i wiesz, jak sobie rozmawiasz z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam troszeczkę tej swojej energii życiowej, uwagi dają w ten rozwój, w tą świadomość, to większość tych ludzi doskonale zna te mechanizmy, ale zna je tu. A w żaden sposób nie potrafi tej wiedzy jakby przetransponować na własne odczuwanie, na własne, aha, to jest wtedy, to jest wtedy. Czyli nie ma rozpoznania tych mechanizmów, tak? No bo też tak nas nauczono. Nie nauczono nas się utożsamiać z tym, co mówimy, tylko mamy odpowiadać. Pada pytanie, masz odpowiedzieć. I jak dobrze odpowiedziałeś, to masz nagrodę. To po co się interesować tym? Po co wgłębiać, tak? 2 razy 2, 4. No tabliczka mnożenia, wszystko, koniec. No ale dlaczego 4? Czy masz ten obraz? Czy potrafisz to rozłożyć na czynniki pierwsze? Ja tu wspominałem, że jedną z moich takich do dzisiaj pamiętnych lekcji, jednej z wielu oczywiście, ale taką bardzo wyjątkową, był mój nauczyciel z matematyki, który, no właśnie, powiedział, że nie musimy znać na pamięć wzorów. Od tego są tablice matematyczno-fizyczne, co wówczas, przypominam lata 80., no to był fenomen, jeżeli nauczyciel mówi, że nie musisz znać wzorów. Rozumiesz, co to dla ucznia znaczyło, gdzie wszędzie, z każdej strony, bo wzory, na pamięć, na pamięć, na pamięć, a on mówi, nie. Ja cię nie będę pytał, nie musisz tego znać. Od tego są tablice matematyczno-fizyczne, żeby do nich sięgnąć, nie? Ale musisz umieć wyprowadzić, skąd on się wziął. No i zadanie z treścią na wartościach A, B, C, X, Y. Proszę bardzo do tablicy i rozwiązujemy zadanie. No tym uczniem byłem ja, który podszedł. Dla mnie to był szok po prostu jakiś taki. Ja na początku nie mogłem w ogóle złapać. Nie ma cyfr, to wiesz, nie ma nic. Ale jak później zaskoczyłem i sobie poszedłem swobodnie, aha, no to jest to, no to będzie to, no to on mówi, no to zapisz. I po prostu głowa się gubiła. I nagle okazało się, że powstał, to pamiętam, do dzisiaj powstał właśnie wyprowadzony wzór na równanie z dwoma niewiadomymi. Więc słuchajcie, to jest niezwykłe, jak my mamy ograniczoną zdolność osadzania doświadczenia, wiedzy, umiejętności czy informacji w świecie rzeczywistym, przyrównania. To działa tak, to działa tak. I wiedzą o tym wszyscy ci, kilka audycji temu rozmawialiśmy o tym nieświadomej niekompetencji, świadomej niekompetencji, świadomej kompetencji i nieświadomej kompetencji, tak? Czyli o krzyżu Eisenhowera. Oczywiście krzyż był stworzony do zarządzania sobą w czasie, natomiast został adoptowany jako element do innych rzeczy, między innymi kompetencji, a jest to nic innego jak kombinatoryka, tak? Którą doskonale się w emitypach posługujemy. No więc wracając do tych przykładów dotyczących zmiany kontekstu, no to zobacz, kiedy postawisz mleko nie tak w lodówce, to się natychmiast o tym dowiesz, prawda? Ale kiedy postawisz odpowiednio, to się nie dowiesz. No to teraz zobacz, gdzie jest niebezpieczeństwo. Jeżeli postawisz nieodpowiednio, a się nie dowiesz, to nie wiesz, że nieodpowiednio nie postawiłeś, czyli masz nieświadomą niekompetencję. Raz, drugi, trzeci i w końcu usłyszysz, kurde, bo ja ci muszę tyle czasu stawiać i jeszcze się nie nauczyłeś i już. A to takie oczy, ale dlaczego? I to działa w dwie strony. Kobiety do mężczyzn, mężczyźni do kobiet, kobiety do kobiet, mężczyźni do mężczyzn, rodzic, dziecko, dziecko, rodzic, tak? Czyli tam, gdzie relacje. My po prostu nie zwracamy uwagi, ponieważ są osoby, które są bardzo wrażliwe na zwracanie uwagi i zwrócenie dla nich uwagi
1: Tak.
0: jest atakiem na nie od razu, tak? Jest natychmiast po prostu od razu kontratak i to wiesz, bombą atomową, nie? No to jeżeli dostaniesz chcesz łagodnie coś zrobić, a dostaniesz taką bombą atomową, to prawdopodobnie odpuścisz i już więcej nie będziesz chciał wchodzić. No bo po co? Tak? No bohaterów nam nie trzeba, no po prostu. Można się bawić w bohatera, ale nie ma potrzeby. No ale to powoduje krok za krokiem, że osoba, która wytacza bombę atomową, tłumaczy to, że została zaatakowana i się tylko broni albo stawia granice. Tylko nie ma świadomości, że stawiając takie w ten sposób granice, prędzej czy później to działa w dwie strony, żeby było jasne, tak? Że buduje się przepaść. Czyli te osoby być może tego nie robią już, ale nie robią tego ze zrozumieniem. Tylko nie robią tego z lęku, z wycofania
1: Dokładnie.
0: się. I po jakimś czasie okazuje się, że dwie osoby, które zapragnęły ze sobą żyć, zaczynają żyć obok siebie, chodząc jak po polu minowym, wiedząc, że tu jest strefa demarkacyjna, a tu jest pole minowe i tu nie wolno wchodzić, więc zaczyna się ukrywanie, zaczyna się tworzenie, że tak powiem, różnych środowisk, a potem gdzieś coś bucha, bo coraz mniej jest nas w relacjach. Tak? Coraz mniej jest nas w relacji rodzic-dziecko, gdzie dziecko w pewnym momencie, kiedy dochodzi już do tej, nazwijmy to, początków samodzielności, przestaje mówić rodzicom, co czuje, co chce, co zrobi, bo wie, że jak powie coś albo jest niepewne, że rodzic może nakrzyczeć, no to będzie unikał tego bólu, bo ma doświadczenie, że jak zrobi coś źle, to dostanie pasem, albo dostanie po głowie, albo dostanie opieprz, tak? No i dokładnie ten sam mechanizm towarzyszy nam dorosłego życia, tylko w dorosłym życiu pozwalamy sobie na to, że wiesz, w dzieciństwie jeszcze jest ta etyka i normy na rodziców, tam się nie krzyczy czy coś, chociaż różnie bywa w domach, tak, jak wiemy. Natomiast w życiu już takich wśród dorosłych, no już tego mechanizmu nie ma, bo nikt nie chce być tutaj popychadłem, krótko mówiąc. I dochodzimy w tym momencie do elementu, no jak się ma taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. Prawda? Sławetny cytat z Leszka, który studiował kulturę i sztukę, nie?
1: Tak.
0: Kulturę i sztukę, tak, no bo jak się ma taką sztukę przed sobą, to trudno zachować kulturę. I słuchajcie, i tu dochodzimy do bardzo ważnego elementu, do tak zwanego szacunku, o czym też wszyscy mówią i każdy tego pragnie, wiesz, z szacunkiem, ale czy my potrafimy oddać szacunek? Czy grzeczność to jest szacunek? Czy potrafimy to rozróżnić? Czym jest tak naprawdę szeroko pojęty szacunek do drugiej osoby, do odmienności jego spojrzenia, do odmienności tego poglądu? I zobacz, my wpadamy w pułapkę bycia uprzejmym. Tak? Bo kojarzy się bycie uprzejmym, to jest osoba, która jest spolegliwa, na przykład. No bo jest uprzejmy, bo się zgadza, bo nie podniesie, bo pogodzi się, bo schyli czoło pod sobą. No potencjalna ofiara, prawda? Więc się nie opłaca być uprzejmym. Zobacz, te konotacje pomiędzy znaczeniami i za znaczeniami kryjącymi się za słowami powodują taki miszmasz orientacyjny, że my nie mamy rozróżnień. I w konsekwencji jest tak, że my mylimy bardzo często szacunek właśnie ze spolegliwością. Mylimy swoje zdanie z bronieniem i stworzeniem barykady, tak?
1: Powiedziałeś słowo, na którą na spotkaniu mieliśmy długą dyskusję. Spolegliwość. Ja też nie wiedziałem, że ono ma dwa znaczenia.
0: No.
1: Pierwsze to jest właśnie to, co powiedziałeś, że ktoś jest taki jak gdyby no, ulegliwy. Ale drugie określenie jest wręcz przeciwne. I oba te znaczenia są, mają znaczenie.
0: Przewrotność języka polskiego, nie?
1: Prawda?
0: Czyli bardzo ważny jest kontekst, w którym to funkcjonuje. Tylko co sądzi ci po kontekście, jeżeli traktujesz słowo spolegliwy tylko jednodefinicyjnie? Nie znasz innych, tak? I takich przykładów w języku polskim jest całe mnóstwo,
1: Jest
0: nie?
1: sporo.
0: Jest całe mnóstwo przekłamań. I dobra, no to tu się rozbijamy o definicję samych wyrazów, o same definicje, znaczenie samych definicji. A mówię tutaj o kontekście i o podejściu szacunku do drugiej osoby. Czyli inaczej mówiąc, my nie jesteśmy ciekawi drugiej osoby, nie dajemy szansy, żeby wytłumacz mi. A powiedz, co myślisz w ten sposób, a co chcesz zrobić? I zwróć uwagę, że jeżeli często się zdarza, przynajmniej takie mam doświadczenie swoje własne, prywatne, ale również z obserwacji, że w momencie nie wszyscy są też gotowi przyjąć tą formułę. Czyli na zasadzie, jeżeli pytasz, poczekaj, nie rozumiem, co rozumiesz przez to, zaczynają się irytować, że muszą coś tłumaczyć. I wydaje mi się, to jest tylko taka moja teza, że w momencie, kiedy prosisz o właśnie wytłumaczenie, to tak jakbyś dotykał elementu bardzo drażliwego, ja to znowu przyrównam do okresu szkolnego. Pani wzywa do tablicy, a ty już się boisz, czy dobrze odpowiesz, tak? Więc lepiej nie dopowiedzieć i domyśl się, niż spróbować wytłumaczyć. Bo żeby wytłumaczyć siebie, to trzeba wiedzieć, o co nam naprawdę chodzi.
1: I wiesz co? Nawet nie chodzi o to, że człowiek coś źle powie pani nauczycielce.
0: Tylko nie
1: Ten
0: powie.
1: strach jest
0: Tak.
1: przed śmiechem klasy.
0: Oczywiście, że tak. No to jest cała kara, tak? Czyli jeżeli dostaniesz karę, no to klasa się śmieje, jesteś na forum, tak? No i to są wszystko programy, które gdzieś tam pochodzą. No i oczywiście, jeżeli ktoś myśli, no dobra, to nas tłumaczy, bo tak nas zostaliśmy zaprogramowani, no ja myślę, że wręcz przeciwnie, bo jeżeli masz świadomość, że zostałeś tak zaprogramowany, i ci to przeszkadza, to coś z tym zrób. Czyli czytaj, stwórz alternatywne programy, które cię uwolnią od zniewolenia w tych jednych programach, tak? I zobacz, to nie ma nic wspólnego z buntem, wręcz przeciwnie, ma to wspólnego z wysiłkiem, z rozwojem, z kształtowaniem siebie. No i takich.
1: Ja dam jeszcze jeden przykład z tej
0: Tak.
1: wycieczki, bo to jest niedoskonałe. Chyba cztery czy pięć osób, to przede wszystkim były kobiety, przyszły do mnie i z taką troską mówią do mnie: słuchaj, czemu jesteś taki smutny? A ja mówię: ja nie jestem smutny, ja jestem wyciszony. No ale ty już, to nie jesteś tak jak kiedyś, taki, nie? No, zmieniłem się.
0: No.
1: I zmienił mi się kontekst mnie jako osoby, tak? W ich
0: Wyobrażenie.
1: patrzeniu,
0: W ich pamięci. W ich
1: w ich
0: pamięci, tak? W
1: pamięci,
0: ich pamięci.
1: tam kilka lat temu, nie?
0: W ich pamięci, oczywiście, że tak.
1: Tak.
0: No i teraz pytanie, czy zmieniłeś się? No, ja tu precyzyjnie mówiąc, nie, nie zmieniłeś się. Zacząłeś inaczej wyrażać to, co masz w sobie, tak?
1: Dokładnie.
0: A w konsekwencji twoje postrzeganie, czy postrzeganie ciebie jest już troszeczkę inne. Kłopot w tym, że zobacz, jest tak zdumiewająco inne, że już. Czemu jesteś taki smutny? Bo człowiek zadowolony nie może mieć spokojnej miny, musi ha, ha, ha, ha robić, tak? Jeżeli nie robi ha, ha, ha, ha i nie podskakuje, no to jest za mało zadowolony, prawda? Ale dokładnie to działa.

0: Wiesz, no, no, to trudno z głowy od razu poza sytuacją robić. Natomiast takich powiedzonek, określeń, my musimy się po prostu tego uczyć. To nie jest tak, o, bo to przychodzi do głowy, bo cały czas testuję, cały czas patrzę, co sprawdza. Ile razy w tych testach dostałem po łapach i wyszło coś niezręcznie i ups, tak? No ale to też można, wiesz, zrobić, rozładowywać sytuację. Tylko popatrz, nikt nas tego nie uczy w dzieciństwie. Masz albo robić, albo nie robić. Masz albo być taki, albo taki, inaczej koniec, nie? A w zasadzie to masz być tylko taki, jak rodzice najpierw chcą, a później tacy, jak nauczyciele chcą, a później tak, jak system chce, a potem tak, jak sąsiedzi chcą, a potem cały czas tak, jak wszyscy. W konsekwencji...
1: Potem jak, tak jak partner czy partnerka chcą.
0: Tak, w konsekwencji moim zdaniem ważniejsze jest to, że ugruntowuje się w nas zupełnie inny model, czyli... Tak bardzo dbając o to, żeby być jak inni oczekują, my w ogóle zatracamy siebie, co jest tak naprawdę moje. I w momencie, słuchaj, jeżeli czegoś nie ćwiczę, to tego nie umiem, tak? I w momencie, kiedy życie cię zaskakuje, mówi Maciek, ale czy Mirek, ale co tak naprawdę ty chcesz? To nagle to pytanie szokuje, mózg wariuje, podświadomość mówi, ty kurde, nie wiem. I nie potrafimy tego wyrazić, bo nigdy nie daliśmy temu uwagi. Tak? Nigdy nie daliśmy temu uwagi, dokładnie. Bo dopiero jak damy temu uwagę, poćwiczymy z tym, to nagle zaczniesz sobie określać, co jest twoje, czego naprawdę chcesz, a gdzie tylko uległeś. I tu dochodzimy do tych celów, do działania, ale również wspólnych celów. No bo proszę pana, jeżeli idziesz na przyjemne spotkanie, powiedzmy w cudzysłowie randkę, i idziesz do kobiety, do domu, i ona przychodzi, mówi, o właśnie zrobiłam, kończę piec ciasto. I będziemy mieli do kawy. Lubisz truskawkowe ciasto? Mhm. I zobacz, w tym kontekście pytanie, a co jeżeli nie lubisz? Co powiesz? Nie lubię, kiedy wiesz, że się piecze, kiedy wiesz, że przyszedłeś na randkę, kiedy wiesz, że ma być miło i fajnie, i kiedy... to co powiesz? Rozumiesz? Bo pułapka...
1: To jest, pamiętam słowa mojego przyjaciela, który był już świętej pamięci, który był wegetarianinem, nie jadł w ogóle mięsa. No ale przyszedł gdzieś tam do, w gości, a tam mięso.
0: Tak.
1: I ja pytam się, i co? I on mówi tak, lepiej zdrowie stracić, niż gospodarza obrazić.
0: Tak, i w tym jest troszeczkę, tylko zobacz, my w takich sytuacjach nie umiemy się znaleźć. Nikt nam nie pokazał wzorców, tak? To jest na zasadzie taki, słuchaj, napijesz się ze mną po kielichu? No i powiedz, nie piję. Jeżeli to jest jakieś takie spotkanie towarzyskie, no to ten gospodarz jest w niezręcznej sytuacji wtedy, ta druga osoba, tak? Może nazwijmy to gospodarz. No bo chciał cię ugościć, chciał się napić, a ty mówisz, nie piję, czyli koniec picia. Mhm. Tak? No i jeżeli przyjrzysz się tej sytuacji, to jest to sytuacja, która tworzy już, nie tworzy już fajnej płaszczyzny, ale tworzy już podział, już tworzy niezręczność, już tworzy zakłopotanie. O, w ten sposób. No i teraz ten gospodarz co może zrobić? A teraz posłuchaj tego, napijesz się ze mną, wiesz co, generalnie nie piję, ale chętnie umoczę sobie usta, tyle z tobą wypiję. I zobacz, już to jest akceptowalne. Czy mi coś się stanie, jeżeli ja te wargi zanurzę w alkoholu? No oczywiście, jak ktoś powie, ktoś był alkoholikiem, no to wiesz, no to nie wolno ci do ust wziąć, bo się znowu odpali i tak dalej, tak? Ale to są już znowu jakieś ekstremalne sytuacje. Ale właśnie w tych drobiazgach nie potrafimy. O, chętnie zrobię to, wiesz co, nie jestem głodny, ale potowarzyszę ci. Po prostu, zobacz, jak to pięknie brzmi. Ja ci potowarzyszę, to włożę sobie kawałek tutaj tego i będę z tobą i ci potowarzyszę. Bo przecież ten gospodarz, gospodyni czy ktokolwiek chce cię ugościć. To, co przewieźć cię moim samochodem, to ja się cieszę tym samochodem i chcę, żebyś ty się pocieszył ze mną. A ty powiesz, nie, ja nie jeżdżę. Mhm. Maciek jakiś kupi, nie? Jakiś dziwny. Taki fajny samochodem nie chce jeździć. Ten samochód jest fajny dla mnie, ale wcale nie musi być dla ciebie. I to jest, i teraz zobacz, tu wchodzimy, jeżeli popatrzymy w siebie, to zobacz, gdzie są nasze pułapki. Maciek, chcesz przewieźć się moim samochodem nowym? Nie, ja nie lubię jeździć samochodem, bo wymiotuję. A, aha, i teraz jak ja na to zareaguję? Bo to jest moje, tak? Ja się chciałem cieszyć, odmawiasz mi cieszenia się moją radością. No i co? No to dobra, no to i teraz cała sztuka polega na tym właśnie w pracy nad sobą, żeby uczyć się w tych takich dwóch sytuacjach, kiedy to dotyczy mnie, ja jestem postawiony w sytuacji, żeby nie brać tego, to jest, ładnie się nazywa, nie bierz tego do siebie, nie? To tylko biznes, nie bierz tego do siebie. No za późno, to już poszło, więc mamy

0: tutaj emocje, czyli wyobrażenie o sytuacji, wyobrażenie o decyzji i głowa zaczyna wariować. Ale zanim rozsądek się włączy, jeżeli w ogóle, no to włączą się te elementy odczuciowe, tak? Czyli to, co nazywasz emocją, czy wszyscy nazywają emocją. No i tu jest cała praca nad sobą, żeby właśnie to wychwytywać, na początek wychwytywać, być tego świadomym, co to robi u mnie. Bo jeżeli jesteśmy tego świadomi, to możemy wtedy się zastanowić w ogóle, czy coś z tym można zrobić, znaczy zawsze można, tylko co z tym mogę zrobić? Czy dam sobie radę z tym sam, czy potrzebuję jakiejś pomocy? Co znaczy pomoc? Wskazówki. Kłopot w tym, że my często po pomoc idziemy. To co powiedziałem, takie moje doświadczenie, a ty to potwierdzasz i myślę, że większość jak się zastanowi, kiedy idziemy do kogoś po pomoc, to zazwyczaj jest to, cokolwiek prosimy, cokolwiek chcemy, to pod spodem jest jedno jakby fundamentalne zdanie. Powiedz mi, co ja mam zrobić, żeby świat zrobił to, co ja chcę. Tak? Czyli ja chcę coś zrobić, powiedz mi, jak ja mam to zrobić, żeby mi to wyszło. Czyli tak, jak ja to chcę. I to jest, wiesz, z jednej strony nie ma w tym nic złego, bo o to właśnie chodzi, żeby się rozwijać, ale z drugiej strony tu jest ten element, czy naprawdę ten sam schemat pasuje wszędzie? Czyli co ja mam, jak ja mam rozmawiać z tą swoją kobietą, żeby ona w końcu była dla mnie miła? Czyli co ja mam zrobić, żeby ona robiła to, co ja chcę? Bo co znaczy, że będzie dla mnie miła? Będzie robiła tak, jak ja chcę, jak mi jest przyjemnie, bo jak będzie robiła inaczej, i tu wracamy do audycji sprzed wielu, wielu tygodni. Na przykład troska czy kontrola.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Prawda? Troska czy kontrola. I teraz, jeżeli my sobie tego nie wyjaśnimy, nie zrozumiemy, nasz mózg nie osadzi tego, a to oznacza troskę, a nie kontrolę. No to jak się troszczysz, to zamiast że tak powiem, dołować to wspieramy to. I wtedy ta druga strona nagle czuje tak. się zupełna, tak?
1: Jest to bardzo niewielka różnica, ale jest.
0: I to można zrobić bardzo wdzięcznie, bardzo wdzięcznie. Na zasadzie, wiesz, a wziąłeś sobie koszulę, nie wiesz tej koszuli, tylko to, oj tak, kochanie, tak, i słuchaj, a jeszcze ten zegareczek, czy ten mogę ubrać? A koszulkę zapiąć do ostatniego guzika, czy tylko tak? No i to się rozładowuje wtedy, tak? Oczywiście wtedy, kiedy jest to wyjście z neutralnego, bo kiedy jest to jest już poziom, nazwijmy ten niskowibracyjny, to tego typu hasła będą rozdrażniały. Dlaczego? Znowu mówimy tu o częstotliwościach. Pamiętajcie, jeżeli coś funkcjonuje na częstotliwości 15 Hz i nagle zacznie brzęczeć częstotliwość 7 Hz, to ta 7 Hz dla 15 jest intruzem, jest przeszkodą, jest dysonansem. Prawda? Więc jeżeli wszyscy są rozdrażnieni, a ty wchodzisz z takim spokojem, ale nie pilnując tego spokoju, jesteś dysonansem. Naturalną rzeczą będzie, że wszyscy będą cię chcieli wciągnąć w ten chaos, bo wtedy mają poczucie, że rezonujemy, że funkcjonujemy. I tu jest bardzo ważne zadanie właśnie, żeby nauczyć się zachowywać ten spokój, ale nie odcięcie, bo to są dwie różne rzeczy. Czyli wracamy do tego, uważność, tak? Uważność. Co znaczy widzę cię, co znaczy słyszę cię, co znaczy, że cię rozumiem albo że cię nie rozumiem. Po prostu. Także tak, moi kochani, wydaje mi się, wygląda nasza komunikacja. Niestety można by było to podsumować jednym hasłem. Zaniedbujemy ją, zupełnie nie będąc świadomym, że w szczegółach diabeł siedzi. A tych szczegółów na prostej rzeczy nie uczy nas nikt. Uczy nas zupełnie czegoś innego.
1: Życie nas to uczy. Tak,
0: uczy nas zupełnie czegoś innego. Mało tego, do tego nakładają się, jak już mamy bardzo dużą niewygodę, to do tego nakładają się bardzo mądre słowa pod tytułem musisz zadbać o siebie, musisz zadbać o swoje granice, musisz zadbać o to, o to, o to, o to. W konsekwencji żyjemy w niewygodzie i w strachu cały czas dbania o siebie i paradoksalnie ugruntowujemy stare wzorce zamiast budować nowe. Tak? I to jest, wydaje mi się, jedna z, takie jest moje doświadczenie, jedna z kluczowych kwestii, jeżeli chodzi o budowanie relacji, no właśnie, komunikacja, czyli jak wygląda nasza komunikacja. Czy mówiąc o tym samym, na pewno mówimy o tym samym? Czy cały czas mówimy o kawie? Tak.
1: Tak.
0: Czy cały czas mówimy o kawie? Przypominam, mocna kawa nie jest taka zła. Maćku, myślę, że ten temat na ten moment wyczerpaliśmy. Pewnie będziemy do niego wracać w kolejnych audycjach. A tymczasem, kochani, ja Wam życzę bardzo przyjemnego, długiego weekendu, bo to jeszcze przed nami trochę wolnego, więc zaproponuję, przyglądajcie się, jak macie okazję, właśnie jak wygląda, jeżeli ktoś rozmawia, bo to najłatwiej dostrzec, jeżeli ktoś między sobą rozmawia, wejdźcie trochę w rolę obserwatora formy, w jakiej ludzie rozmawiają. Zobaczycie, ile tam się dzieje magii niezwykłej, której wcześniej nie zauważyliśmy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, Macieju, Tobie również dziękuję i życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień w Radio Cenzura, w Emitypy bez tajemnic.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

mam już walizki, by wyjechać stąd. Zrzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

odcinka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajda, bery, wóz, maniery, krusz, strobery, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie, bush, bush. Pada, bery, bery, i funk ci do mózgu.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berybery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryczek emery. To numery na lewe papiery bija.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Ja już chyba nie wierzę.
1: Thank you.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

0: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl
1: Yeah.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Bliskość bez tabu. Witam prowadzącą Katarzynę Cieszyńską. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich.
0: Dzisiejszym tematem audycji Bliskość bez tabu są różnice w libido w związku. Czy to normalne? No to jeżeli możemy zacząć od tego, żeby jednak zdefiniować, co to jest to libido.
1: No, najkrócej pewnie i najprościej mówiąc, to jest ta moja ochota na seks. Nie? Czy ja czuję w sobie potrzebę seksualną, czy nie? Czy mi się chce, czy mi się po prostu nie chce?
0: No i tutaj się okazuje, czy różnice w libido w związku to problem, czy po prostu normalna rzecz?
1: Zasadniczo to, że mamy różnicę w libido, czyli różnicę w tym, jak często mamy ochotę na ten seks, jest czymś naturalnym. I jak na to ma wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od tych biologicznych, jak hormony, leki, po te takie nasze codzienne, jak stres i zmęczenie, po jakieś też uwarunkowania nasze osobiste. Więc w parze to bardzo widać. Wtedy się możemy jakoś spotkać.

0: z tym, że właśnie partner czy partnerka ma większą ochotę na seks, ja trochę mniejszą, albo odwrotnie, albo czasem ja mam większą, czasem mniejszą, podobnie partner.
1: A powiedz mi, Kasiu, tak z twojego doświadczenia, czy ludzie dobierają się tak w pary o podobnym libido, czy to nie ma znaczenia? Czy to dopiero wychodzi w trakcie?
0: Ja bym powiedziała, że to wychodzi dopiero w trakcie, bo kiedy mówimy o libido w parze, w związku, no to jakby oczywiste jest, że na początku, kiedy się poznajemy, kiedy ten związek jest jeszcze taki ciągle młody i trochę do poodkrywania tam sobie mamy i w tej naszej relacji, to libido może być znacznie większe, bo tu już mamy, prawda, coś nowego, coś innego, jest taka duża potrzeba i też ochoty na seks. Mówimy wtedy też bardzo często o takim pożądaniu spontanicznym, że ja po prostu czuję i potrzebuję współżyć z tą ukochaną przeze mnie osobą. Natomiast im dłużej trwa związek, to wcale już tak nie wygląda. Różnie może być też z tym libido i ono nigdy nie jest stałe. O tym, żeśmy też już trochę w jednej z audycji mówiły o libido w takich długotrwałych związkach.
1: W takim bądź razie, co wpływa na obniżenie tego libido?
0: Jeżeli w ogóle popatrzymy na libido w kontekście pary, to tam kilka rzeczy ma takie dość istotne znaczenie. Pierwszy to jest na pewno nasz obszar taki relacyjny, emocjonalny, czyli to, jak my się z sobą mamy. Czy nam jest po prostu przyjemnie razem, mamy do siebie zaufanie, doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, czy na przykład jak jesteśmy w konflikcie, czy w jakiejś urazowości, czy jakiś lęk przeżywamy, no to oczywiste jest, że wtedy to libido jest wycofane. Nie mam ochoty na coś intymnego, na seks z drugą osobą. I tutaj chciałabym też się odnieść zrobić taką małą dygresję, bo pracując z mężczyznami, czy to psychoterapeutycznie w gabinecie, czy właśnie w ramach takiej terapii seksualnej, mężczyźni często jeszcze mówią o takim swoim stereotypie w świecie męskim, o tym stereotypie też często mówią kobiety, że przecież mężczyźnie zawsze powinno się chcieć, zawsze powinien mieć ochotę na seks. Czasami mężczyźni przychodzą i trochę opowiadają o swoich partnerkach, jako tych, które na przykład po kłótni, po różnych trudnych słowach, których od siebie nawzajem usłyszeli, kobieta jest zdziwiona, że mężczyzna nie ma ochoty na seks, bo się już przecież pogodzili, albo się nie pogodzili, a przecież on powinien mieć ochotę na seks, bo on jest mężczyzną. No to jest taki duży mit. I zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta sfera emocjonalna jest bardzo ważna. Jeżeli ja przeżywam przyjemne, dobre emocje przy partnerze czy partnerce, to będę miała ochotę, czy będę miała ochotę na seks. Jeżeli nie, to tego też nie będzie. I to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna rzecz, która ma wpływ w parze na libido, no to jest poziom naszego zmęczenia, poziom stresu. To będzie też coś, co będzie obniżało libido w parze. Jak najbardziej, prawda, kwestie hormonalne, etap naszego związku, czy nie wiem, mamy małe dzieci, czy odchowane, jak mamy małe dzieci. Jesteśmy często zmęczeni, tego czasu też nie ma na seks. Zależy też od etapu związku. Także libido nie jest czymś stałym. Zależy od wielu, wielu rzeczy.
1: Ale też tutaj się odwołuję do Twojego doświadczenia, Kasiu. Nie wydaje Ci się, że teraz, jeżeli chodzi o to libido, to właśnie takie nastąpiły czasy, kiedy kobiety mają większe, a mężczyźni mniejsze? Mi się tak
0: Wiesz co,
1: wydaje,
0: ja
1: że
0: powiem ci, że w
1: teraz.
0: takiej mojej praktyce terapeutycznej tego nie obserwuję, że to jest
1: Nie?
0: tak różnie bywa. Chociaż gdzieś rzeczywiście, tak sobie myślę, w świecie różnych artykułów, takich paranaukowych też czasem takie głosy też się pojawiają.
1: No bo samo to, że teraz się tak na przykład przesunął wiek, jeżeli chodzi o kobiety, które zachodzą w ciążę. Dawniej to było jednak, no tam 20 lat to był
0: Tak.
1: ten wiek, a teraz się to przesunęło, że nawet po 40, koło 50 nawet już, kobiety się dopiero decydują na to, żeby mieć dziecko, czyli no, te zmiany hormonalne, to wszystko też ma wpływ. później, nie na to libido. A jak nie ma tego, tych zmian takich, no to wydaje mi się, że to libido jest takie właśnie u tych kobiet wyższe. Natomiast z mężczyznami tutaj, z tego co ja tak zaobserwowałam i też rozmawiałam kiedyś z jednym panem na ten temat, który się tym zajmuje, mówił, że tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to teraz jest duży problem z testosteronem u mężczyzn, że on spadek tego testosteronu powoduje też to, że to libido później jest niższe. Jak ty o tym?
0: Wiesz co, tak, no, w kwestiach hormonalnych testosteron pełni taką zasadniczą, główną rolę u mężczyzn, ale również u kobiet. Jeżeli on jest na jakimś niższym poziomie z powodu na przykład, nie wiem, zmęczenia, przewlekłych chorób, no to oczywiście, że to będzie miało wpływ na libido. A ja sobie jeszcze też pomyślałam teraz, wiesz, jak mówisz o kobietach i o libido, tak patrząc, generalizując na pewno świat kobiecy, to też sobie myślę, jeżeli to się już pojawia, to na ile to może też mieć związek, wiesz, z takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, ale takim usamodzielnieniem się kobiet, takim trochę, prawda, że one już nie muszą być przy tym mężczyźnie, żeby, nie wiem, dobrze zarabiać, mieć jakiś duży komfort w życiu, też taki osobisty na poziomie materialnym. Na ile ta sprawczość kobieca w organizowaniu, najogólniej mówiąc, swojego życia, też może mieć przełożenie na to, że ja sobie bardziej pozwolę doświadczać swojej seksualności.
1: No właśnie, to też może na to mieć wpływ. No ale teraz przejdźmy do takich tematów, które może będą bardziej dla naszych słuchaczy potrzebne, takie jak na przykład, jak powiedzieć partnerowi i partnerce, chcę więcej, bez wywierania presji.
0: No to bardzo często pary, kiedy zaczynają rozmawiać o jakichś swoich różnicach w obszarze seksualnym, doświadczają tutaj rzeczywiście sporo jakichś takich trudności. I to, w jaki sposób mówimy, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo często w parze, kiedy jedna osoba ma taki okres w życiu, że potrzebuje więcej seksu, a druga nie, stoi przed takim dylematem, jak o tym powiedzieć. Wtedy ważne jest mówienie bez oceniania, tak już najkrócej mówiąc. Czyli na ile jest, w moim rozumieniu też dużo zależy od dojrzałości danej osoby, prawda? Bo jeżeli ja przeżywam jakąś frustrację w związku z tym, że ja bym chciała na przykład więcej tej czułości w seksie, czyli w ogóle przeżywania bliskości w seksie, a mój partner na przykład mniej, bo ma dużo pracy, jest przemęczony, jest w ogóle sfokusowany na czymś innym w życiu zawodowym, to ja oczywiste jest, że ja będę przeżywała frustrację. I teraz jakby ważne jest, co ja z tą frustracją zrobię, bo ja mogę przyjść i powiedzieć, co tak mamy mało tego seksu, czy ja już ci się nie podobam, a może już myślisz o kimś innym, nie? Czy ja mogę zaatakować. Bo ja się boję. Nie wiem, o czym to jest. Nie mam informacji. Ale ja równie dobrze mogę przyjść i powiedzieć, komunikować się z poziomu moich emocji, moich pragnień. Kiedy ja powiem, że bardzo tęsknię za naszym takim wspólnym czasem, za czasem, kiedy mogliśmy się, nie wiem, więcej kochać, wtedy czułam się bardziej kochana, widziana przez ciebie. Było mi o wiele lepiej. Nie wiem, jak ty się z tym masz. Tam nie ma ataku, nie ma oceny, czyli jest też jakby stworzenie takiego gruntu na dialog, dowiedzenie się, co się dzieje u tej drugiej osoby, że ona teraz na ten seks nie ma ochoty.
1: No ale tutaj też jest taka duża świadomość siebie. Jeżeli
0: Tak,
1: masz taką
0: dlatego
1: dużą.
0: powiedziałam, nie, że to zależy od dojrzałości naszej.
1: Bo w większości też nie chcę tego generalizować, ale tak wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my bardziej właśnie siebie od razu krytykujemy, obwiniamy, że to jest nasza wina, że ta osoba druga nie chce z nami zbliżenia żadnego i od razu wymyślamy
0: Scenariusze.
1: jakieś scenariusze, a tutaj ważna jest rozmowa, ale też trzeba być, tak jak powiedziałaś, dojrzałym do tego, żeby rozmawiać na te tematy.
0: Bo też jakoś mało z sobą rozmawiamy, no to pewnie, że szybciej mi się włączy atak i oskarżenie partnera czy partnerki, niż jakieś zrozumienie, refleksja, powiedzenie o sobie, o swoich emocjach, jak mi z tym. Rzeczywiście, kiedy jakoś mamy inną ochotę na seks, to wtedy w parze u jednego z partnerów zawsze pojawia się dużo lęku, że to jest o mnie, że zaraz ten związek się rozpadnie, jak nie będzie tego seksu. I to jest często rzeczywiście powód takiej motywacji do pracy terapeutycznej w obszarze seksualnym danej pary. I wtedy dopiero uczymy, na terapii można się nauczyć, w ogóle coś więcej o sobie dowiedzieć, ale też nauczyć się, jak mówić, jak rozmawiać.
1: No ale to też chyba jest takie niskie poczucie własnej wartości tej osoby, które też powinna nad tym popracować.
0: Tak, dlatego to nie zawsze jest tylko jakby różnice czy trudności w seksualności, w obszarze seksualnym pary, to nie, za rzadko kiedy jest jakaś przyczyna trudności w związku. Bardzo często to jest objaw już jakiejś trudności. Nie? I kiedy zaczynamy więcej o tym rozmawiać, to tak, tu się pojawiają jakieś lęki, tu się pojawiają jakieś stereotypy, tu jakieś schematy z rodzin pochodzenia, takiego, a nie innego przeżywania seksualności. W ogóle też sobie myślę, że ważne jest wtedy też pobadanie i zobaczenie, jaką ja mam perspektywę, kiedy ja myślę o wspólnym seksie, o sferze seksualnej między mną a partnerem czy partnerką. Bo kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i mamy na przykład jakiś przymus, nie? Że no musi być ten seks, no bo jak go nie będzie raz w tygodniu, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem, 30 plus albo przed 30, no to jest z nami coś nie tak. Jak ja zaczynam tak sobie robić, że to jest coś nie tak o nas, coś nie tak o mnie, no to rośnie też we mnie lęk. A jak rośnie lęk, no to ja wtedy albo zaczynam atakować, albo złościć się, zamiast usiąść i o tym porozmawiać, że teraz mamy mniej seksu, bo jesteśmy, nie wiem, skupieni tak na pracy, jesteśmy przemęczeni, albo mamy małe dziecko i ledwo co nam starcza czasu na to, żeby usiąść i spokojnie wypić herbatę, a co dopiero myśleć o seksie. Prawda? I wtedy zaczynamy patrzeć, co możemy robić też w takiej parze. To jest też wtedy o takim wyrównywaniu libido w parze. To też jest bardzo taki ciekawy temat. Nie? Co robić, kiedy ktoś ma bardzo ochotę, a ktoś mniejszą ochotę, jak wtedy to libido wyrównać?
1: No właśnie, tutaj, bo powiedzieliśmy o tym, co robić, jeżeli chce więcej, ale teraz jest ta druga strona, która chce mniej i żeby to było bez poczucia winy.
0: Tak, to też jest wtedy, prawda, ważne, jak my to mówimy, co mówimy, bo ja mogę powiedzieć, nie chcę, daj mi spokój, prawda, wtedy z niczym zostawiam tą drugą osobę, a jeżeli ja powiem, właśnie zapewnię o mojej miłości, czy o tym, że ta osoba jest dla mnie ważna i że lubię seks z nią, ale teraz nie mam ochoty, jestem zmęczona, przemęczona, potrzebuję czasu dla siebie, no to o wiele łatwiej słyszę, o inaczej słyszę się taką odpowiedź, że jestem ważna dla tej osoby. I że to na teraz nie mamy tego wspólnego seksu. Jest też takie ważne rozróżnienie w relacji, w obszarze seksualnym, a mianowicie jakby konieczność rozróżnienia miłości od seksu. To, że ja teraz nie mam ochoty na seks z tobą, to nie znaczy, że cię nie kocham. Ja po prostu, moje ciało teraz nie ma sił, albo ma ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby pobyć samemu w ciszy, bo tak regeneruje się na przykład mój układ nerwowy, a twój regeneruje się tak, że potrzebujesz być w kontakcie, mówić. Mój regeneruje się inaczej. Świadomość też różnic między nami w obszarze seksualnym jest bardzo ważna, bo na przykład, to jest też tak na świeżo z takiej pracy terapeutycznej, zdarzyć się może na przykład w parze, że mężczyzna, co też jest oczywiście naturalne, ale dla niego seks oznacza przede wszystkim penetrację i to jest zasadnicza część seksu dla niego, właśnie przyjemna, doprowadzająca do orgazmu. Kobieta na przykład zasadniczą taką swoją część przyjemnościową seksu czerpie ze stymulacji na przykład łechtaczki. I to jest jej sposób osiągania orgazmu. I zaczyna się trudność w parze, kiedy mężczyzna na przykład potrzebuje mieć dłuższy czas penetracji, nie wiem, pół godziny, 20 minut, a partnerka nie osiąga orgazmu w trakcie penetracji, tylko przy stymulacji łechtaczki. Co zrobić? Nie? I wtedy można porozmawiać o tym, w jaki sposób my się możemy dograć też technicznie, jak może wyglądać to nasze współżycie seksualne. Jaka jest wtedy gra wstępna, ile mniej więcej potrzebujemy czasu na penetrację, na stymulację łechtaczki, czy możemy to zrobić jednocześnie. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie szczerze z sobą porozmawiać i szczerze wypowiedzieć się. Nie oskarżając drugą osobę, bo ty jesteś taka albo ty jesteś taki, bo tylko myślisz o sobie, tylko mówiąc o swoich potrzebach i o swoich emocjach. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, jeszcze bardziej dograć. I jeszcze bardziej jakoś podnieść poziom satysfakcji seksualnej w związku.
1: No tak, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony jest chce częściej, a z drugiej strony jest też chce rzadziej, no to żeby to wyrównać, no to właśnie kompromis. Nie lubię tego słowa
0: Tak.
1: kompromis. Bo
0: No
1: kompromis to jest
0: tak.
1: tak, że ktoś traci jednak.
0: A ja właśnie trochę patrzę inaczej na ten kompromis, że oboje jesteśmy usatysfakcjonowani. Czyli to jest kwestia poszukania takiej drogi, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. I jak to możemy zrobić? No na pewno jakby fundamentem czegoś takiego jest szczera rozmowa. I jeszcze bym też powiedziała znajomość siebie i własnego ciała też. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie stymulujące, jak ja chcę. I wtedy to możemy robić w trakcie rozmowy, kiedy my jesteśmy w stanie sobie omówić bardzo często, na przykład seks i dla mężczyzny, i dla kobiety, między innymi jest też formą przeżywania czułości, prawda? Tam jest dużo dotyku, pieszczot, pocałunków. I wtedy jest zawsze też pytanie, czy obu osobom na przykład będzie dobrze, wystarczająco dobrze z tym, że nie wiem, na jakiś czas, nie wiem, w tym tygodniu, w najbliższym czasie, nasz seks razem zatrzyma się na tym etapie. Na przykład w okazywaniu sobie czułości, w leżeniu, w przytulaniu się nago. Czy jesteśmy w stanie oboje zgodzić się na to, że możemy decydować, nie wiem, w trakcie albo umówić się, że nasz seks nie zawsze musi się kończyć orgazmem. Na ten czas, kiedy na przykład jedna osoba ma jakąś trudność z libido, że nie zawsze musi być sfinalizowany ten seks, że nie zawsze musi być penetracja, może być inna forma, na przykład jakiś seks oralny. Czy my oboje na ten czas mamy zgodę i jak my się z tym mamy? Uwzględniając swoje potrzeby, rozumienie też tych potrzeb.
1: A powiedz, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takiego gabinetowego, miałaś takie przypadki, które no, były właśnie takie skrajne z jednej czy z drugiej strony?
0: Wiesz co, przypomina mi się, to już było dość dawno temu, taka para. Powiem tak bardzo ogólnie, żeby pokazać tą trudność, i to też jest takie inne od tego, o czym mówiłam przed chwilą, więc myślę, że to będzie wartościowe. Gdzie to była para heteroseksualna, gdzie kobieta miała bardzo dużą trudność w przeżywaniu orgazmu i bardzo też chciała. Oni przez wiele lat próbowali na różne sposoby, żeby ta satysfakcja seksualna po stronie kobiety się zwiększała. Koniec końców ta satysfakcja się zmniejszała i u niej, i on potem też tracił chęć na seks. A dlaczego? Działo się tak, no właśnie, że u niej była trudność, zaraz powiem, co było powodem tej trudności. Para zaczęła stosować coraz więcej też różnego rodzaju wibratorów, jakichś zabawek erotycznych, żeby przede wszystkim partnerkę, powiem bardzo brzydko, uruchomić bardziej tak w stronę przyjemności. Im więcej tego robili, im bardziej, czyli im większa była presja na to, żeby jej było przyjemnie, żeby ona w cudzysłowie w końcu przeżyła orgazm, tym bardziej jej ciało się zamykało, tym bardziej tam więcej było napięcia i lęku, więc w ogóle nie ma opcji na jakąkolwiek przyjemność, przeżywanie przyjemności w ciele, a tym bardziej orgazm. U nich się to też utrwaliło i potem w trakcie pracy można było zobaczyć, tak żeśmy to też obie ustaliły, bo ja potem zaczęłam pracować indywidualnie z tą panią, że te trudności z orgazmem były związane bardzo z jej doświadczeniami, takimi osobistymi w sferze seksualnej, z takim bardzo niskim myśleniem, niskim patrzeniem, niskim poczuciem własnej wartości, siebie, ale też jako kobiety. Też z takim, czasami bym powiedziała, wręcz obrzydzeniem, kiedy patrzyła na swoje ciało. Więc jakby tam nie było możliwości, żeby przyjemność w ciele się pojawiała, rosła tak stopniowo i osiągała orgazm. I wtedy w takiej parze to, co jest ważne, to na pewno nie przerwanie jakiegoś kontaktu, takiej bliskości fizycznej. Po prostu ten kontakt fizyczny wygląda inaczej, jest bardzo stopniowy. Jest dużo czułości, bliskości, zrozumienia. No i w miarę, prawda, jak ja pracuję nad sobą i jakoś coraz lepiej mi samej z sobą, jestem w stanie bardziej się wtedy też otwierać na drugą osobę.
1: No tutaj ten, nazwijmy to problem, często dotyczy kobiet, no bo też to ciało się zmienia bardzo w ciągu całego życia i wydaje mi się, że dużo kobiet w dzisiejszych czasach ma taki zły obraz swojego ciała. I co tu robić?
0: Tak, powiem Ci, Kasiu, że to robi roboty i to dużo. Potem w sferze seksualnej i w tej seksualności parze, no to jest praca z sobą wtedy, patrzenia, skąd ja tak mam, kiedy się tak nauczyłam. Co jest takie trudne do przyjęcia w sobie i uczenie się, no uczenie się, które jest wtedy procesem takiego życzliwego patrzenia na siebie. To jest proces.
1: No ale teraz, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to no, ja zawsze zadaję Ci takie pytanie. Kiedy jest ta czerwona lampka, się świeci, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak na przykład Ty jesteś specjalistką w tej dziedzinie?
0: No, na pewno wtedy, kiedy między nami pojawia się już złość, dystans z tego powodu, kiedy zaczynamy widzieć, że nie umiemy o tym z sobą porozmawiać, że się na siebie złościmy bardziej niż siebie w tym rozumiemy, kiedy mamy poczucie, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić, kiedy zaczynamy się za to też oskarżać nawzajem, nie? Wtedy na pewno warto zaprosić do siebie kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie to zobaczyć, ponazywać i zaproponować wtedy różne sposoby pracy z tym.
1: A to jest praca z parą, czy z osobno z każdym?
0: To wszystko zależy, nie? Tak jak powiedziałam przed chwileczką właśnie o tej jednej parze, gdzie trudność duża była po stronie tej pani, ale nawet jeżeli pani chodzi wtedy na terapię, to razem z mężem i tak pracują w domu. Nie?
1: Zadajesz
0: Terapeuta.
1: zadania, tak?
0: Na przykład, tak.
1: Aha.
0: Że partner nie jest odizolowany od tego, bo to jego też dotyka, więc w tym sensie widzimy to jako dalej trudność w parze. Więc to wszystko zależy, Kasiu, od tego, prawda, od istoty tutaj. Jeżeli to jest tak, że my nie umiemy się na ten temat dogadać i zaczynamy się oskarżać, no to wtedy wiadomo, para przychodzi na sesję.
1: Powiedz mi, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, bo to mnie bardzo tak zastanawia i nurtuje, czy rzeczywiście pary ze sobą rozmawiają na temat seksu?
0: Ja bym powiedziała, że to chyba różnie, Kasiu, i to zależy dalej, sobie myślę, od tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w relacji, w parze. Jeżeli my nauczyliśmy się, albo już po prostu to mieliśmy wchodząc w związek, rozmawiać o sobie, o tym, jak ja się z czymś czuję, co przeżywam, to wtedy ja mam dużą łatwość do tego, żeby powiedzieć, jak mi jest w ogóle w seksie, czego ja tam potrzebuję, czego nie chcę, jak często bym chciała. I jak zapytać też, jak ty się czujesz, kiedy ja ci odmawiam, albo kiedy ja czegoś nie chcę, albo coś chcę. Natomiast kiedy my mamy jakąś trudność w kontaktowaniu się z własnymi emocjami, wyrażaniu tych emocji, mówieniu o nich, no to tutaj też będzie ta trudność. I to wydaje mi się, że wiesz, co to zależy. Chyba nie umiem tak powiedzieć generalnie, że mamy większą albo mniejszą łatwość.
1: Teraz się właśnie nad tym zastanawiam, że jednak taka rozmowa jest ważna, ale też jakby na początku tej wspólnej drogi, no co innego, jeżeli jest jakaś para, która już ma jakieś tam doświadczenia wcześniejsze i tak dalej, ale jeżeli to są młodzi ludzie i na początku to też jakby nie wiedzą jeszcze, nie mają jakby takiej wiedzy, dopiero w trakcie przebywania doświadczają i mają tą wiedzę pozyskują i czy też nie powinno być tak, żeby, nie wiem, jakoś mi się tak skojarzyło, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jak ślub kościelny się brało, to się chodziło na nauki przedślubne.
0: Tak.
1: No i tak mi się to skojarzyło, że jeżeli ktoś bierze na przykład ślub, czy chce być w związku jakimś stałym, to też fajne by były takie nauki seksu. Kiedyby się dowiadywali, kiedyby wiedzieli, co mogą, czego nie mogą,
0: Tak.
1: jakie są normy, czy rzeczywiście trzeba mieć to libido takie, żeby ten seks był tak często, czy to jest normalne, jeżeli jest
0: Tak.
1: rzadziej.
0: Tak, ale zobacz, Kasiu, jak jest ważne o tym, co teraz mówisz, tak, nie, bo sobie myślę, w ogóle sama edukacja szkolna, edukacja seksualna, przepraszam, tak sobie myślę, nie, jak taka na przykład licealistka czy licealista usłyszy na edukacji seksualnej, że mamy różnice w libido i w ogóle co to jest libido, od czego ono zależy, jak to wygląda w związku. To zobacz, kiedy on potem, czy ona tego doświadcza w stałej już relacji, na przykład w małżeństwie, to ona nie panikuje, albo nie myśli sobie, coś ze mną jest nie tak, albo z nami jest coś nie tak. Czyli nie pracuje tam lęk, bo ja już mam wiedzę. Ja wiem, co ja z tym mogę zrobić. Że to jest takie ważne.
1: Także wydaje mi się, że jednak ta edukacja jest bardzo ważna i to powinien być duży nacisk na tą stronę edukacyjną, no jak w każdej dziedzinie. Im więcej wiemy, tym lepiej się nam.
0: Tak. Jeśli, Kasiu, jeszcze pozwolisz, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że w tym kontekście seksualności w parze jest bardzo ważna, szczególnie też w związkach długotrwałych i też szczególnie myślę z perspektywy kobiecej. Tak, tytułem wstępu tylko powiem, że taka pani profesor z Ameryki, Rosemary Basson, ona opracowała taki cały cykl odpowiedzi seksualnej kobiety. I to jest trochę inny cykl niż ten męski w seksuologii. I tam Rosemary Basson powiedziała o czymś takim jak pożądanie responsywne, czyli pożądanie, które nie pojawia się spontanicznie, że ja czuję, że mam ochotę na przykład na seks, bo my się jeszcze tak nie znamy, wszystko jest nowe i to takie łatwe, jesteśmy młodzi, buzują w nas hormony. Ale kiedy mamy już koło 40, 15 lat jesteśmy razem, no to z tym pożądaniem spontanicznym to tak zdecydowanie już rzadziej się spotykamy. Ale wtedy u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet jest to pożądanie responsywne. Czym ono jest? Ono pojawia się dopiero w odpowiedzi na jakąś bliskość emocjonalną. I to często też jest rozwiązanie dla par, które ma jakąś trudność w obszarze seksualnym, w sensie nierówne libido albo mniejsze libido, oboje już, bo już się na przykład, nie wiem, obeznali z sobą, w cudzysłowie mówiąc, i napatrzyli na siebie, czyli ten bodziec seksualny już jest mniejszy, wywołuje mniejszą reakcję. Wracając teraz do określenia pożądanie responsywne jako kolejny etap po bliskości emocjonalnej, czyli jeżeli my się trochę poprzytulamy do siebie, jeżeli sobie coś ważnego sobie powiemy, podzielimy się czymś takim intymnym o sobie, zrobi się nam tak przyjemnie, fajnie, blisko, to u kobiety bardzo często po tym pojawia się pożądanie seksualne. Czyli jest mi bezpiecznie, blisko, dobrze z tobą i chce mi się seksu teraz z tobą. No. Więc to jest takie bardzo ważne. I taka druga rzecz też ważna w związku też z takiej perspektywy kobiecej, ale nie tylko, u mężczyzn też. To się pojawia tam, gdzie pojawiają się trudności, na przykład z erekcją, czy z erekcją przede wszystkim, to jest ta presja na orgazm. Tam, gdzie mamy presję, my się jakoś nastawiamy zadaniowo na seks, a jak jest zadaniowo na seks, no to wtedy jest mało spontaniczności, mało uważności na przyjemność i ten orgazm naprawdę albo rzadko się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia i wtedy jest dużo presji, oskarżeń siebie i zamykania się potem na seks, unikania tego seksu też. Więc jakby pozwolenie sobie na to, że nie każdy seks musi się kończyć orgazmem, że ja też mogę być dzisiaj bardziej zmęczona, bardziej spięta. I że to nie musi być, to wtedy jest więcej takiego flow, więcej przyjemności, otwartości i bliskości wtedy też. Skupieniu się i na sobie, i na partnerze, czy na partnerce, a nie na zadaniu do wykonania, wyniku, który trzeba osiągnąć.
1: Dokładnie, czyli tak, te audycje z Tobą, Kasiu, to tutaj jest funkcja edukacyjna. Natomiast jeżeli komuś się zapaliła taka czerwona lampka, to może się zgłosić do Ciebie w jaki sposób?
0: Zapraszam na takie konsultacje. Ja tutaj współpracuję z CKU w Dublinie, więc to jest miejsce, gdzie możemy się umówić na spotkanie. Na ten czas na pewno spotkanie w formie online.
1: Jeżeli kogoś zaciekawiły te tematy i ta audycja dzisiejsza, to też zapraszam do odsłuchania w archiwum na stronie www.radiocenzura.pl w zakładce Bliskość bez tabu. Są wszystkie wcześniejsze audycje Kasi, można sobie posłuchać i wyedukować się. Ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to zgłosić się właśnie przez CKU. Ja Ci, Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: I tobie, Kasiu, również dzięki.
1: Wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnej audycji za miesiąc.
0: Do usłyszenia.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: finished?
1: Yeah. I'm finished.
0: Daddy, put them down.
1: You wanna go?
0: I wanna go home.
1: Wanna go home?
2: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.